Nihe, sautame. Ti ya kurik amna, no wasena, tak aik ogo tame. Nwe tams ki temu kien kwa, tutu kara sopa rin tubi na kuk a tame. Nga kone XKR FM data darana kai, na kuk te te kien tsan a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XKR FM, hayo kwe na unkonguru.

Nihe, sautami. Ti ya kurik amna, no wasena, tak aik ogo tami. Ni tams ki temu kien hwe, tutu kara sopa din tubi na kuk aa tami. Nga kone XKR FM data dara na kai, na kuk te te kien tsan a, kai kuzi, na kuzi dama te anka ku ogo tawe. XKR FM, hau kwe na unkonguru.